Ta. Oja sambo biemo sinso abansu nwen. Akufu Joshua na kumche. Adigina fa bi.

enya no akeke o ewradi dimo ewradi dimo ne ma besesa 0244744204 0244744204 0539433128 0539433128 aha ena enne